0: Rzeczy w naszym kraju, społeczniaki pomagają, stróżą prawa, wybierają, wyjeżdżają. Na moje osiedle stoję z podniesioną banią, HWDB, zostałem dobrze wychowany. 997, Legnicy, wróg numer 1. Lubimy za zdrowie tych, którzy siedzą. 100 tysięcy serc, jedna idea, to dla mnie zaszczyt. LCA, zajebiście wychowane miasto.
1: Radio Piratona.